Zad ciągi, chełcia selek, chełcia tylu z listadzielem. A z kim wyśli ty z chacielem? Ach, my ach, be unenai, im kelchim de chunenai. Ach, my ach, be unenai, a cie magnum, cachem magnum.